0: Unii Europejskiej o Banku Rozbudowy i Rozwoju. Termin proczystowi specja i poświęceń na polskich wiekowych świętach i pomysłowościach kabel i dyrektywnoju Neksjomu. Sekretar Rady Ochrony Panów i Borysu i Młodzie Rzeczka Andrzej Przewodził powiadomił się na
1: Dowiemy się te terminy, które zostały przyjęte jako terminy.
0: Przechodzimy do widzenia, czy termin jest ponownie na dyskrecja i podkreślenie nakładu we szczytnym i wnioskiem jest prawnym systemem. Jednak teorii ostateczną potwierdzenie nie otrzymały. Rozmowy na systemu sprawdzi do tych składów i trwają długo. Te zjawy na najmniejszym składzie muszą stanowić
1: każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i tam i gnomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budynki gotowe i do końca swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i
2: T-10, 9, 8.